0: Alex, y'all, Jack Harlow.
1: Hey, I'm Shakira.
2: Hity bez kompromisów.
1: Tu je Radio Antena.

0: Ulica ni semafor.
1: Zelena pomeni stop.
2: Na rdečo pa gremo.
0: Poletje na anteni.
3: Game.